0: dat je getrapt dan?
1: Wat? Pravda? No to prawda.
0: Nie wiem. Oj, trudne pytanie.
1: Obiektywnie zawsze może być już nazwane. No
0: to dla mnie jest czymś, co... jak ktoś powiedzmy powie mi coś i myślę, że to jest prawda, to po prostu czuję to i